0: Minęła, któraś tam godzina, Radio Big Cyc ogłasza alarm przeciwpowodziowy dla miłośników starych pierników.
1: Graj i tańczy zespół Komanczy. Z Jamajki.
0: Z Jamajki.

0: Proszę Państwa, zespół Big Cyc nie jest zwolennikiem linearnego pojmowania
1: No,
0: świata.
1: niewątpliwie,
0: Tym
1: niewątpliwie.
0: niemniej fakt jest faktem.
1: Tak.
0: Płyta.
1: Płyta się no, po prostu skończyła
0: No
1: i.
0: ale życzymy, prawda, aby trwała w immanentnej koegzystencji wszystkiego w ogóle.
1: Tak, no, interlokutorem dzisiejszego spotkania był,
0: Józef Stalin.
1: tak jest, i grupa Big Cyc. Dziękujemy.
2: Może chcecie coś jeszcze dodać?
0: To, nie,
1: Dziękuję,
0: dziękuję.
1: to starczy. Do domu.